stop.

0: Dobry wieczór Państwu. Przepraszamy za minimalne problemy techniczne, ale już jesteśmy. 20:52. Zapraszamy na rozmowę. Audycja sportowa dzisiaj wyjątkowo we wtorek, we wtorkowy wieczór. Moimi gośćmi są karateczki Marta Erdmańczyk i Julia Kędzierska. Witam Was serdecznie.
1: Witamy.
2: Cześć, witam serdecznie.
0: Słuchajcie, wytłumaczcie, co to jest karate i z tego co wiem, Wy uprawiacie karate Kyokushin. Więc to jest jakaś dziedzina karate.
1: Tak, konkretnie to jest jeden ze styli karate, karate Kyokushin. Jest on założony przez Sosai Masuda Tsuoyamę. Jest to sztuka walki, w której jest też jakby część, czyli sport. Ale to jest jakby bardzo mała część z tego wszystkiego, bo karate to bardzo duża filozofia też. I jakby sama nazwa Kyokushin dzieli się na te dwa człony, oznacza tak jakby ekstremum prawdy i może ta definicja jest jakby ciężka do zrozumienia, ale jakby moimi słowami to jest takie dążenie do tego, żeby każdego dnia być coraz lepszym po prostu i fizycznie i duchowo, że tak powiem.
0: Czyli wywodzi się prawdopodobnie z Japonii, skoro Kyokushin, taka nazwa japońska, powiedziałaś jakieś dziwne słowa, ale podejrzewam, że to imię i nazwisko, tylko wynalazł, to jest japońskie.
1: Tak, zgadza się. To właśnie jest jakby imię, nazwisko założyciela tej sztuki.
0: Znaczy jest to dyscyplina olimpijska, bo teraz zbliżają się igrzyska w Tokio, Japonia, karate. Jak to wygląda?
2: Ogólnie jeżeli chodzi o karate, no to jest to dyscyplina olimpijska, jednak jeżeli chodzi o karate Kyokushin, no to niestety nie. Nie mamy możliwości wystartowania w olimpiadzie.
0: A czy są Polki, które na przykład startują na igrzyskach w tym drugim karate, wiecie może?
1: Tak, generalnie żeby w karate weszło na olimpiadę, były zbierane petycje i nasz jakby styl karate Kyokushin również się o te petycje starał. No jakby karate Shotokan, czyli te olimpijskie, wygrało, więc przedstawiciele karate olimpijskiego z dokładnie organizacji PUK startują. I Dorota Banaszczyk, jeżeli dobrze powiedziałam nazwisko, startuje. Ma Mistrzostwo Świata osiągnięte.
0: No i właśnie z tego, co kojarzę, to jest dosyć duża nadzieja medalowa Polska i miejmy nadzieję, że uda się osiągnąć. I może dzięki temu na przykład wasze karate też będzie mogło kiedyś zaistnieć. Myślicie, że taka jest szansa? Czy to po prostu jak jest taka organizacja, to tylko oni będą na igrzyskach? Czy wasza też może...
1: Nie, moim zdaniem generalnie teraz jakby przegraliśmy powiedzmy w zbieraniu tych petycji, ale za jakiś czas myślę, że z każdym rokiem wszystkie style, może nie wszystkie, ale Kyokushin będzie coraz bardziej popularny i są na to szanse w sumie.
0: No dobrze, no to skoro nie będą w Japonii rozgrywki w waszym karate, no to życzę wam, żebyście w kolejnych gdzieś tam igrzyskach może wystartowały, może tak się uda. Na temat waszych karier to może przejdziemy w drugiej części rozmowy po przerwie muzycznej, ale na razie jeszcze spokojnie porozmawiajmy o tym, czym się różnią te karate olimpijskie, tak tradycyjne, od waszej dyscypliny Kyokushin.
1: Okej, okay. Na pewno przede wszystkim różnią się jakby przebiegiem walki. U nas jest nastawienie na pełnokontaktowość, czyli, że tak powiem, do jednego ciosu. Staramy się zaznaczyć to, żeby było jak najsilniej. Dążymy do tego, żeby znokautować przeciwnika w walce, ale przebieg jest jakby ciągły. Nie ma czegoś takiego, że po każdym punkciku, dotknięciu sędzia przerywa. A właśnie w karate olimpijskim to troszkę inaczej wygląda. Jest to trochę walka taka bardziej przerywana i też chociażby jest taka różnica jak w kata, czyli takich układach, choreografiach, w których zawodnicy bardziej pokazują swoją technikę niż jakby walkę.
0: Czyli takie jakby trochę bardziej aktorstwo, a u was bardziej jest walka, czyli boli też naprawdę.
1: To znaczy kata to jest też część i Kyokushin i olimpijskiego, znaczy tego tradycyjnego. Z tym, że właśnie i w kata i Kyokushin i w kata olimpijskim są jakieś delikatne też różnice.
0: A jak wygląda taka baza treningowa? Czy na przykład na Pomorzu jest największa baza treningowa w karate? Czy na przykład w Polsce jest łatwo trenować karate? Czy to jest tak, że w niektórych regionach w ogóle nie ma takich klubów, w niektórych miejscach. Może coś wiecie na ten temat bazy treningowej po prostu?
1: Jeżeli chodzi o jakby bazy treningowe, to generalnie musimy uwzględnić podział tego karate Kyokushin, czy jakiejkolwiek innej organizacji, właśnie na organizację. Jest ich kilka w Polsce i na przykład jedną z największych organizacji, czyli Shinkokushin, ona jest rozpoznawalna praktycznie w całej Polsce. Ale z kolei jest też organizacja, wypadła mi teraz nazwa z głowy, ICO, o, skrót to jest ICO, czy na przykład karate, federacja Kyokushin Karate, jest tego mnóstwo i oni na przykład mają bardziej osadzony północ Polski, więc to zależy od organizacji. Ale samo karate jest dostępne praktycznie w każdym wieku i w każdej części Polski.
0: To jak jeździcie na zawody, to jeździcie też na przykład do Białegostoku, do Wrocławia, czy raczej tutaj w regionie zawody się odbywają?
2: No ogólnie zawody są w różnych miejscowościach, od południa po północ Polski, także to zależy. Chociaż chyba więcej można powiedzieć, że jest jednak na południu.
0: No to fajnie, pozwiedzacie sobie trochę przy tym.
1: Tak, najbardziej. Jeszcze jest takie zjawisko jak na przykład Mistrzostwa Polski Regionalnej, czyli makroregiony. I wtedy właśnie Polska jest podzielona na te regiony, więc dzielimy się i jeździmy tylko na jakąś tam część Polski. Albo właśnie jeżeli na przykład są zawody z Shinu, no to jadą zawodnicy z Shinu w danym dniu do Warszawy, a na przykład z ICO już niekoniecznie. Więc zależy jaka organizacja.
0: Mi to wygląda jako takiemu laikowi na trochę skomplikowane i wydaje mi się, że to też jest główny powód, że ten sport nie jest aż tak bardzo popularny w telewizji i że nie interesuje większości Polaków. Mamy, tak jak mówiłaś, Dorotę Banaszczyk, która jest mistrzynią świata, ma duże szanse medalowe, ale tak naprawdę mało, myślę, że osób wie w ogóle, że taka osoba istnieje, a jest najlepsza na świecie. Jednak to jest w jakiejś dyscyplinie jest najlepsza na świecie. I to jest dziwne, że Polska nie korzysta z takich, na przykład, nie wiem, w skokach narciarskich jest potrzebny sprzęt, jest potrzebna skocznia i tak dalej, a to jest nasz polski sport narodowy, bo mamy wyniki. A tutaj są wyniki, a tu naraz, myślę, że dużo osób uprawia ten sport, ale to się wszystko zamyka w regionie, w gronie tych osób i tych ich otoczenia, ten sport na razie. Miejmy nadzieję, że może medal olimpijski to podniesie i już wtedy trochę więcej osób się dowie i może naszej audycji posłuchają i będą wiedzieć, o co chodzi w karate. A powiedzcie, co trzeba spełniać, żeby uprawiać ten sport? Czy ja na przykład, widzicie jak wyglądam, czy mogę iść i walczyć? Czy tak nie jest?
2: No ogólnie tak, karate jest teraz obecnie raczej dostępne dla każdego i każdy ma możliwość podjęcia właśnie próby uczestnictwa w treningach, sprawdzenia się. No i po kilku treningach może wtedy zdecydować, czy jest to droga, którą chce jakby podążać i trenować dalej, czy jednak nie.
0: Czyli pewnie są też takie treningi może bardziej dla początkujących,
2: tak,
0: i wtedy łatwiej się wdrożyć może w taki sport. Może, bo ja tak powiedziałem, że dziewczyny wiedzą jak ja wyglądam, bo mnie widzą, ale jak wy nie wiecie jak wyglądam, to wejdźcie na Instagrama radiosar.pl. Tam wszystko jest, bo zdjęcie już prawdopodobnie zostało opublikowane, a jeśli nie, to za chwilę będzie. Więc będziecie mogli też ocenić, czy ja się nadaję do karate, czy nie. Ale dobrze, koniec tego reklamowania. Jeszcze zwróćmy uwagę tutaj, no zawsze ta kwestia w Polsce jest finansowa poruszana. Karate jest sportem, tak jak mówiłem, trochę mniej popularnym w skali całego kraju, ale czy są takie szanse, żeby się utrzymać z tego, będąc zawodnikiem albo trenerem? Bo to myślę, że też już macie takie rozeznanie przez kilka lat, może kilkanaście nawet trenujecie, to jeszcze o tym porozmawiamy. Ale jak to wygląda pod kątem finansowym?
2: No to będąc zawodnikiem uważam, że ciężko jest z tego się utrzymać, no ponieważ nie ma też jakby pieniędzy, pieniądze nie są właśnie tutaj kładzione dla zawodników. Będąc trenerem jest taka możliwość, głównie właśnie osoby, które trenują, to mogą...
1: Jakby chodzi o to, że też jest podział powiedzmy na kluby, które są organizacjami pozarządowymi i wtedy muszą się starać kluby o dofinansowania, dotacje, składki członkowskie i tak dalej. Ale jeżeli ktoś należy do klubu sportowego, no to już to trochę inaczej funkcjonuje i wtedy nie płacimy składki członkowskiej za to, że tworzymy jakąś fajną społeczność, tylko po prostu płacimy za trening. Tak samo jak i w siłowni. I tak samo właśnie wtedy trenerzy, którzy mają właśnie takie swoje, powiedzmy, kluby, mają taką możliwość zarobku, że tak powiem.
2: Tak, ale głównie jest to jakby dodatkowa forma zarobku bardziej, jeżeli chodzi o trenerów.
0: Tak, czyli zawodników zawodowych nie ma tak naprawdę. Czy zdarzają się takie przypadki? w skali kraju.
2: Może się zdarzają, ale bardziej muszą jednak i tak szukać dodatkowego źródła dochodu.
1: Tak, raczej bym powiedziała, że to jest taki półprofesjonalizm, czyli te osoby naprawdę bardzo mocno pracują na te, powiedzmy, osiągnięcia, bo mam mnóstwo znajomych z poziomu międzynarodowego, chociażby Mistrzostwa Europy, czy nawet wyżej, i wiem, ile trenują, ile jest to jednostek treningowych, a pomimo to wszystko jeszcze mają swoją, jakby, powiedzmy, stacjonarną pracę, niezwiązaną z karate.
0: No i to jest przykre trochę, bo jednak każda dyscyplina sportowa moim zdaniem powinna mieć jakoś chociaż grono kilkudziesięciu, może nawet kilkuset osób, to w zależności od popularności, które tam powinny dostawać jakieś pieniądze, żeby można było się spokojnie z tego utrzymać. Tak jak widzę dysproporcje pomiędzy tymi najbardziej popularnymi dyscyplinami, a tymi mniej popularnymi, to zawsze to trochę boli, że jednak ktoś poświęca całe życie, osiąga duże sukcesy, a taki piłkarz półamator zarobi troszkę więcej w czwartej czy piątej lidze. No takie są realia niestety. Mam nadzieję, że to się troszkę zmieni i że wam się też będzie udawać jeszcze troszkę pieniędzy z tego wyciągnąć.
1: Bo my też taką nadzieję mam.
0: Myślę, że tyle poświęcacie, że naprawdę warto inwestować w karate. Jakie są najważniejsze zawody dla karateków? W Polsce prawdopodobnie są to Mistrzostwa Polski, tak? A czy na świecie Mistrzostwa Świata, czy są jakieś takie regionalne zawody, które mają dużo większą rangę?
1: Tak, generalnie to niezależnie od organizacji czy stylu karaty, no to wiadomo, Mistrzostwa Świata są jakby na pierwszym miejscu, że tak powiem. Myślę, że każdy zawodnik chciałby jednak to osiągnąć, taką wisienkę na torcie. Ale na przykład biorąc pod uwagę chociażby studentów, no to dla nas są bardzo ważne zawody, które należą do rankingu PZK, czyli Polskiego Związku Karate, bo dzięki nim możemy się starać chociażby później o stypendium, czyli na przykład akademickie Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Młodzieżowców, Mistrzostwa Polski Seniorów, no wszystkie te, które należą. A z kolei chociażby biorąc pod uwagę podział tych organizacji, ja większość czasu jeździłam na zawody do Shinkyokushin, to moim zdaniem jednym z najważniejszych zawodów po prostu jest start na kwalifikacjach do Mistrzostw Europy. Bo że tak powiem, jak nie pójdzie ci dobrze na kwalifikacjach, no to nie jedziesz na Europę.
0: Tak.
1: Proste.
0: No to na pewno, a wtedy już w Europie może się udać, że będzie jakiś super dzień i nawet o medal się zawsze walczy. To zawody są zawody, nie? Zawsze
1: tak.
0: Trzeba docelować jak najwyżej. A powiedzcie mi, czy jest widać takie powiązanie tego karate Kyokushin z tym Dalekim Wschodem, z Japonią, z takimi dalekowschodnimi sztukami walki?
2: Tak, właściwie karate jest dalekowschodnią sztuką walki, no i widać właśnie to powiązanie, czy też właśnie podczas ćwiczeń, tak.
0: A podczas walk walczycie w jakimś specjalnym stroju, czy to jest tak, że każdy ma jakieś tam swoje koszulki po prostu ze zwykłego sklepu?
2: Tak, tak. Mamy specjalny strój do ćwiczeń. Właśnie na treningach ćwiczymy w kimonie. No, składa się z bluzy, spodni, no i przepasany jest pasem w zależności od stopnia, jaki kto jaki posiada.
0: A jaki jest najwyższy pas?
2: Główny strój. No, czarny.
0: Czarny pas?
2: Tak.
0: A wy jakie macie? Pochwalcie się. To już jest ten czas.
1: Ja mam aktualnie drugie Q, czyli sam brązowy pas bez żadnej jakby belki. Mhm.
2: Tak, ja również tak samo z tej Julia.
0: I żeby wywalczyć kolejny poziom w tych pasach, to trzeba jakiś egzamin zdawać, czy to względem wyników na zawodach, na przykład Mistrzostwach Polski czy Mistrzostwach Europy?
1: Nie, nie, akurat zawody to jest jakby oddzielna część, tak jak wspomniałam na samym początku, że karate to jest jakby całość, a sport to jest tylko jakby kawałek z tego wszystkiego, więc tak naprawdę do egzaminu może podejść każdy, kto jest adeptem tych sztuk walk. Z tym, że walki są jakby jednym z wymagań, że faktycznie do tych walk na egzaminie trzeba też podejść. No i my z Martą właściwie byśmy zdawały w najbliższym czasie na pierwsze Q, czyli już brązowy pas i czarną belkę, co dalej idzie, jakby to jest kierunek do czarnego pasa już, czyli za dwa egzaminy to już by był właśnie na czarny pas.
2: Tak, ja chciałam jeszcze tylko też dodać, że właśnie te egzaminy też są pewne odstępy czasowe między nimi i właśnie też trzeba tutaj podkreślić, że nie można jakby zdawać, dajmy na to, powiedzmy co miesiąc, tylko no trzeba trochę czasu. Tak średnio egzaminy można powiedzieć, nie wiem, że są co pół roku.
0: No. I w związku z tym, że macie wyższy poziom tego pasa, czy macie możliwość wystartowania w jakichś w jakichś występach dodatkowych, czy coś takiego, czy tylko prestiż wzrasta? Jak to wygląda?
1: Generalnie to bierze się pod uwagę stopień, na przykład jeżeli chce się zdawać na instruktora karate, na kurs i chce się prowadzić treningi, no to też jest jakby wymóg, nie chcę skłamać, nie pamiętam dokładnie, ale wydaje mi się, że od 4 Q. I też jest tak samo, jakby na zawodach jest podział na kategorie wiekowe. I każda z tych kategorii też ma jakiś minimalny stopień jakby zaznaczony na zawodach.
0: No to rozumiem. Teraz już trochę jaśniej mi to wszystko wygląda. Bardzo fajnie opowiadacie o tym wszystkim. Czy przez kilkanaście lat, czy kilka lat treningów zauważyliście, że ta dyscyplina się rozwija? Czy to nadal stoi w takim samym miejscu, że tyle osób trenuje w tych waszych klubach, w których trenujecie, i nikt nie przychodzi nowy?
1: Nie no, jak najbardziej się rozwija. Może nie jest właśnie tak popularne jak jakieś inne sporty walki, czy na przykład taekwondo, czy kickboxing, ale rozwija się. Ja już trenuję 10 lat i zauważyłam zmianę chociażby w grupach docelowych. Kiedyś to było nastawione na powiedzmy jedną, dwie grupy, czyli dzieci i powiedzmy taki wiek studentów, a teraz tak naprawdę jest grupa 35+, i oddzielna grupa dla samych kobiet i maluszków, także no to się rozwija chociażby właśnie pod ilością tych grup. I też zauważyłam, że coraz częściej są transmisje na zawodach. Jeżeli nie transmisje, to chociażby rozkład jakby drabinek, czyli jakby układ walk na żywo. Także rozwija się jak najbardziej.
0: A jest jakaś górna granica wieku, którą można osiągnąć przy uprawianiu karate? Czy każdy może uprawiać sport, nawet 80-latek?
2: Nie ma generalnie górnej granicy i można powiedzieć, że karate jest dla każdego.
0: A jakiego znacie najstarszego uczestnika jakichś zawodów, czy nawet treningów? Kojarzycie takie? Trochę podchwytliwe, tego nie było, nie?
1: Ogólnie u mnie w klubie to chyba właśnie w tej grupie 35+, są osoby, które mają około 70 lat już.
2: Tak.
1: Powyżej 60 na pewno. A jeżeli chodzi o zawody, to też jest taka kategoria masters i to jest właśnie plus 30 bądź plus 35, też nie jestem pewna. I tam właściwie też startują 40-paroletnie osoby.
0: Chciałbym móc potrafić w wieku 60 lat się tak zgiąć, skłony zrobić jakieś. To jest niesamowite, jak
2: tak,
0: ludzie z biegiem lat potrafią się też ruszać dobrze.
2: Tak, właśnie też co jest ciekawe, to właśnie te starsze osoby też, niektóre mają naprawdę wysokie kopnięcia, także nie tracą tej formy pomimo wieku.
0: Niesamowite to jest. Ja zawsze się interesuję takimi rzeczami jak zawody Masters i to bardzo fajnie zawsze wygląda, jak ktoś starszy, na przykład, nie wiem, w lekkoj atletyce mamy pana, który ponad 100 lat ma i pobija rekordy świata w sprintach na przykład. To jest niesamowite, że ktoś może mieć 100 lat i jeszcze chcieć biegać, chcieć
1: jasne,
0: trenować.
1: Niesamowite i bardzo motywujące właśnie dla nas młodych ludzi, że tak powiem, bo mi czasami jest aż wstyd, jak patrzę, że ktoś dużo, dużo starszy ode mnie jest czymś tam lepszy, powiedzmy w jakiejś konkretnej dziedzinie. Może nie w mojej, ale i tak podziwiam.
0: Tak. Jeszcze ostatnie pytanie przed przerwą muzyczną. Kto jest waszym sportowym idolem? Czy on się wiąże z karate, czy to raczej jest taki jakiś hegemon olimpijski?
2: No ja generalnie może nie mam takiego stricte tutaj swojego idola, ale staram się właśnie tutaj, nie wiem, podglądać tutaj różne osoby i właśnie z nich jakby też tak czerpać przykład.
1: Ja ogólnie, mimo że trenuję już te 10 lat, to nawet jak jeździłam na zawody, nie zauważyłam, żeby ktoś stał się właśnie moim idolem. Generalnie staram się z każdych zawodów jakby coś podpatrzeć, nauczyć się czegoś nowego, brać z kogoś przykład, nawet nie z samym jakby karate zawodowym, ale też i z życia prywatnego, bo dużo osób, które mają osiągnięcia na poziomie mistrzostw Europy, mają konta prywatne, na których tam się dzielą swoim życiem. I jakby staram się z tego czerpać, ale nigdy nie miałam takiej jednej osoby.
0: Dobrze, to już na razie wszystko wiemy ogólnie o karate. W drugiej części bardziej się skupimy na waszych przygodach z karate, na waszych przeżyciach, na zawodach i na różnych innych rzeczach związanych z wami. A teraz zapraszamy na dwie piosenki, przerwa muzyczna i za chwilę wracamy.

0: Witamy bardzo serdecznie po przerwie muzycznej. Mamy nadzieję, że podobały Wam się piosenki, które przygotowały nasi goście dzisiaj. Powiedzcie dziewczyny, skąd się wzięła Wasza pasja do karate? Kiedy zaczęłyście to uprawiać?
1: No to może ja zacznę. Ja właściwie karate, powiedzmy, z karate miałam styczność od najmłodszych lat, ponieważ właśnie mój tata prowadzi treningi, no i to on jakby zaraził mnie tą pasją do karate.
0: Tak. A gdzie prowadzi treningi twój tata? W jakim klubie?
1: Tak, w chojnickim klubie Karate Kyokushin. Znaczy należymy do chojnickiego klubu, jednak mamy jakby swój oddział w Brusach, skąd pochodzę.
0: Dobrze, a Julka?
2: No u mnie to trochę inaczej wyglądało. Ogólnie tak mniej więcej jak miałam 10 lat, poznałam pewną osobę, taką Sylwię, którą poznałam. Pozdrawiam serdecznie. Ona mi opowiadała o kickboxingu. Generalnie tak stwierdziłam, że kurczę, to brzmi fajnie, chciałabym się nauczyć tych kopnień z wyskoku i w ogóle, ale w Szczytnie jakby nie było tego. Było judo, jakieś jiu-jitsu, czyli tak no trochę zupełnie inne dyscypliny, różniące się sporo. Odczekałam parę lat, tam chyba z dwa powiedzmy, i po prostu przechodziłam przez korytarz szkoły, zobaczyłam plakat Karate Kyokushin, zobaczyłam, o, środa, 17, dobra, git, pasuje, i po prostu poszłam. I się spodobało po pierwszym treningu i tak zostało 10 lat.
0: No, czyli w sumie przez przypadek tak naprawdę trafiłaś, no, i bardzo fajnie, tak. że dalej jeszcze cię to trzyma, bo z tego co wiem, to jako studenci, wszyscy jesteśmy studentami AWF-u akurat, to może nie powinniśmy mówić w Radiu Politechnicznym, ale znamy się też troszkę ze studiów. No i w trakcie studiów na AWF-ie bywa tak, że jednak ludzie porzucają swoje dyscypliny sportowe, bo nie mają już tyle czasu, żeby trenować. A z tego co wiem, to wy jesteście już na którymś tam z kolei roku, może nie mówmy dokładnie, żeby nas nie lokalizowali, ale dalej trenujecie i bardzo wam zazdroszczę, że tak macie tyle werwy i że tyle wam się chce jeszcze ćwiczyć poza zajęciami.
1: Znaczy się, ja mogę powiedzieć tyle od siebie, że no, trenując karate to właśnie, że tak powiem, były wzloty i upadki. Czasami już byłam, idąc na studia właśnie zastanawiałam się, czy jeszcze warto właśnie to ciągnąć i tak dalej, ale jakby to powiedzieć, na studiach to właśnie jeszcze bardziej się tym zainteresowałam, jeszcze bardziej tutaj, znaczy się, większą dostałam motywację do ćwiczeń.
0: I teraz w trakcie studiów trenujecie gdzieś tutaj w Trójmieście prawdopodobnie.
1: Tak, tak, zgadza się.
0: Dobrze. I powiedzcie, jakie macie największe osiągnięcia w karate? Bo skoro już trenujecie po kilkanaście lat, to już myślę, że jakieś wyniki macie.
2: Tak, zgadza się, są wyniki. Jeśli chodzi o mnie, to ciężko mi jest precyzować, ponieważ stawiam tak mniej więcej na równi. Byłam na Mistrzostwach Świata Juniorów i zdobyłam 3. miejsce, ale również byłam też na Mistrzostwach Europy Młodzieżowców. I tak naprawdę każdy z tych startów, czy to rangi Europy, czy świata, był mega ciężki, dlatego w sumie ciężko mi wybrać, co było jakby najważniejsze, co jest dalej dla mnie najważniejsze. Ale wracając właśnie do tego tematu studiów, to właśnie Mistrzostwa Młodzieżowców zdobyłam dwukrotnie podczas trwania studiów, więc fajnie mi się to udało połączyć. Czasami te zajęcia praktyczne na uczelni przeszkadzały, bo na przykład miałam okres szybkości, a na AWF-ie była siła, ale czasami też wręcz pomagały. Także fajnie to da się połączyć.
0: A w trakcie Mistrzostw Świata to ile krajów startuje? Jest, nie wiem, około 100 krajów, czy raczej tam 20-30?
2: Oj, ciężko mi powiedzieć, szczerze mówiąc. Nie pamiętam. Mogę powiedzieć liczbę zawodników. To mniej więcej tak mi się rzuca na pamięć, że było ponad 600 zawodników, 6 mat aż, gdzie średnio powiedzmy w Polsce są 2 maty, ale krajów nie wiem, nie pamiętam.
0: A gdzie były Mistrzostwa Świata?
2: Te Mistrzostwa Świata były akurat organizacji KWU, czyli Kyokushin World Union, i były w Bułgarii, w Warnie.
0: Czyli też świat zwiedzasz dzięki karate.
2: Tak, dopóki nie było ograniczeń covidowych, to jak najbardziej, bardzo się cieszyłam, że można to łączyć, że i podróżuję powiedzmy. Wiadomo, że na zawodach nie ma aż tyle czasu, co na standardowych wakacjach, ale zawsze coś tam się widziało przy okazji.
0: Tak, tak. A Marta, czym ty się możesz pochwalić? Opowiadaj.
1: Dobrze, dobrze. No to ja niegdyś startowałam na zawodach, ale to niższej rangi. No i tam powiedzmy udało się zdobyć jakieś miejsca. Ostatni mój start to właśnie był na makroregionie, no i tam zajęłam trzecie miejsce, no ale tutaj powiedzmy z nadzieją patrzę w przyszłość, że im, no, że będzie więcej tych startów przede mną. Tak.
0: No jak dużo trenujecie, to podejrzewam, że teraz wyniki, będzie duży progres w wynikach.
1: Mamy taką nadzieję.
0: Tak, i może w następnych zawodach międzynarodowych również dołączysz do Julki i będziesz reprezentować naszą uczelnię.
1: Tak, kto wie.
0: Powiedzcie, czy karate przydaje wam się w życiu codziennym? Bo niektóre sporty potrafią wejść tak w życie codzienne, że czasami się przydaje. Nie wiem, na przykład w karate to nie wiem, światło gasicie nogą, czy nie macie takich
1: rzeczy? No, w sumie zdarza się robić takie jakieś rzeczy.
2: Tak, for fun, tak, że tak powiem.
0: No. Ale tak ogólnie czujecie, że się lepiej przez to, że jesteście, no bo jesteście rozciągnięte, jesteście dynamiczne w takich różnych ruchach. Czy na przykład zdążycie złapać talerz, jak spada?
1: Nie, no też tak się zdarza. No to karate już powiedzmy też jest, no nie wiem, tak ze mną, że to już jest taka jakby codzienność, że ten trening, no też w zależności teraz też częściej, no ale tak średnio 2-3 razy w tygodniu, no to że już musi być. No, no także to już jest taka rutyna.
2: Moim zdaniem karate po prostu przekłada się na ogólną sprawność fizyczną i też, albo, no piszę pracę licencjacką w sumie o tym i faktycznie w badaniach się potwierdziło, że ma to wpływ na wszystkie zdolności motoryczne. Jeżeli chodzi o takie codzienne życie, no to wiadomo, gaszenie światła nogą się zdarza, ale to bardziej właśnie dla żartów. Ale bardzo często, jak ktoś się dowiaduje, że trenuje, to pada pytanie, czy musiałam się bronić na ulicy. I jeszcze takiej sytuacji nie miałam. Raczej nauczyło mnie karate, żeby unikać i żeby jakby rozpoznawać swoje zdolności względem przeciwnika. No bo nie znamy jakby osoby z ulicy, więc po co się wdawać w jakąś bójkę, która nie wiadomo jak się potoczy.
0: Nie trenuje się karate po to, żeby robić komuś krzywdę, tak,
1: tak
0: naprawdę.
1: Tak, tak, dokładnie. Ale też, no nie wiem, co mogę powiedzieć jeszcze to, że tak uważam, że karate też dodaje takiej pewności siebie, że jednak tak czujemy się nieco pewniej idąc powiedzmy ulicą.
0: Czy nie musicie używać paralizatorów?
1: Nie mówię, że zawsze, ale
2: nie musimy szukać kija, mamy ręce i nogi.
1: No ale to tak jak tutaj właśnie Julia podkreśliła, żeby właśnie, żeby się nie wdawać w te bójki i tak dalej, że najlepsze, no po prostu nie wdawać się.
0: Dobrze, to teraz powiedzcie mi, jakie macie cele na najbliższe miesiące. Marta mówiła, że chciałaby w kolejnych zawodach startować, ale jakie to będą zawody?
1: Tak, no to najbliższe takie, które tutaj sobie, że tak powiem, upatrzyłam, to są może właśnie akademickie mistrzostwa Polski i właśnie w nich. A potem kolejne to właśnie są wagowe mistrzostwa polskich seniorów. Także to jest mój taki powiedzmy cel na ten rok, a później to zobaczymy.
0: Będą medale.
1: Zobaczymy.
0: A Julka, jakie masz plany na najbliższe czasy?
2: Ja ogólnie swoje ostatnie zawody miałam ponad rok temu i to były Mistrzostwa Polski Wschodniej, czyli tego makroregionu. Udało mi się zdobyć wtedy pierwsze miejsce i właściwie za tydzień, 22 maja, są ponownie te mistrzostwa. Chcę, mam taki cel, żeby w nich wystartować, ale generalnie troszkę przez ten rok zmieniłam podejście, ponieważ mam dość spore doświadczenie w zawodach. W okresie powiedzmy liceum, czy właśnie na początku studiów wszystko układałam pod starty, a przez te zaskoczenie sytuacją, pandemią, trochę musiałam jakby zmienić priorytety i podchodzę teraz do tego na zasadzie, że chętnie wystartuję, ale co będzie, to będzie i powoli chcę się wdrażać w te zawody, czyli tak jak właśnie Marta, najpierw będę miała makroregion, później może pojadę na akademickie, może na Mistrzostwa Polski, chcę po prostu stopniowo wracać na swoje tory.
0: Czyli troszkę bardziej tak dla przyjemności startować, a nie
2: tak,
0: dlatego, żeby wynik,
2: tak?
0: wynik.
2: Tak, no bo wcześniej to było bardziej na zasadzie właśnie albo po złoto, albo nie jadę. I to też moim zdaniem troszkę tak właśnie z perspektywy czasu miałam za bardzo perfekcjonistyczne takie podejście.
0: Teraz coraz częściej się słyszy, że przygotowanie mentalne ma bardzo duży wpływ na wynik, zwłaszcza jeśli chodzi już o jakieś zawody mistrzowskie, czempionaty nawet Polski, czy Europy, czy świata, no to na pewno bardzo duże znaczenie ma to podejście. Także życzę, żeby to tak, żeby była zabawa po prostu i to wtedy te wyniki przyjdą, wydaje mi się, że trochę tak same.
2: No, na pewno
0: wiadomo,
2: będzie
0: że trening
2: łatwiej.
0: Musi być, praca musi być, ale,
2: tak.
0: ale jak jest podejście, to jest zawsze łatwiej.
2: No, te czasy są po prostu teraz bardzo ciężkie do przewidzenia, że tak powiem. Poprzedni termin tego makroregionu był w marcu tego roku i odwołali je 3 dni przed, więc to jest naprawdę cios dla takiego zawodnika, który poświęca powiedzmy 3 miesiące przygotowań i nagle odwołują te zawody, więc trzeba troszeczkę właśnie te podejście zmienić.
0: Tak, bo formy się nie buduje z dnia na dzień na zawody.
2: No zgadza się.
0: Każdy, kto miał do czynienia kiedykolwiek ze sportem, to wie o tym. No właśnie, buduje się formę. Jak często trzeba trenować, żeby zbudować formę na zawody krajowe na przykład?
1: No tak, jeżeli chodzi ogólnie o treningi, no to one odbywają się tak średnio właśnie w klubach 2-4 razy w tygodniu, jednak jeżeli chodzi właśnie o zawody, do których się trzeba przygotowywać, no to te treningi powinny być znacznie częściej, nie wiem, średnio może codziennie, no to zależy właśnie.
0: A dieta jest bardzo istotna w waszym sporcie, czy to jest taki dodatek?
2: Ogólnie jakby zdrowe odżywianie jest ważne, żeby po prostu jakby funkcjonować, lepiej się czuć, a jakby w sporcie przekłada się to po prostu na, jakby na wydolność, tak? Jeżeli zdrowo się odżywiamy, to ma to bezpośrednio wpływ na to, jak się czujemy na treningu, po treningu, przed i tak dalej, ale powiedzmy w sportach walki ma to w sumie spore znaczenie w momencie, kiedy ktoś chce zredukować wagę do danej kategorii wagowej. I wtedy się zaczyna zabawa z zbijaniem wagi, z pilnowaniem michy, z ładowaniem wody i innymi ciekawymi rzeczami.
0: Wydaje mi się, że to jest jeden z najtrudniejszych elementów sportu walki ogólnie, bo najczęściej są kategorie wagowe w większości sportów. No i słyszałem już dużo różnych historii na temat właśnie redukowania wagi z dnia na dzień, bo tutaj się przybrał na treningu mięśnia i trzeba coś tutaj zrobić, żeby jednak się w tej wadze złapać, no bo jednak no to jest duża zmiana, jeśli jedna kategoria wagowa wyżej, to już nie zawsze się uda o dobry wynik. W jakim wieku w karate jest taki najlepszy moment trenowania? Czy to jest tak wyznaczone, że na przykład około 20 lat, 25 czy 30? Wiem, że w jakichś gimnastycznych sportach się raczej około 15-20 lat, to już jest taki maks. Na przykład w biegach maratońskich to już ponad 30 lat się ma, dopiero wtedy się osiąga jakieś wyniki. Czy w karate jest taki wiek, czy to po prostu każdy może osiągnąć sukces?
2: Ogólnie wydaje mi się, że jednak niezależnie od wieku da się osiągnąć ten sukces, bo znam zarówno osoby, które powiedzmy w wieku młodzieżowym, tam 11-12 lat miały super jakiś przełom, ale zarówno znam też osoby, które zaczęły dopiero po 30 trenować i jeżdżą na międzynarodowe zawody. Chociaż generalnie patrząc czy na siebie, czy na swoich znajomych, to wydaje mi się, że ten okres między tak 15 a 25 rokiem życia to jest taki najfajniejszy okres właśnie na rozwój w karate.
0: Na pewno wpływ też mogło mieć na to, jak od dziecka się ćwiczyło i miało gimnastykę na WF-ie. Ja na przykład jestem tam z takich miejsc, w których gimnastykę na lekcjach podstawówki, w podstawówce na lekcjach WF-u dosyć się traktowało po macoszemu. Nie potrafiliśmy za dużo robić rzeczy, nie mieliśmy sprawdzianów z tego tematu. Jak poszedłem do liceum w wieku około 18 lat, to nie mogłem zrobić zwykłych tam skłonów, jakieś no, problemy były z gimnastyką, ze staniem na rękach. Wydaje mi się, że to może mieć też wpływ przy takim rozwoju człowieka.
1: Tak.
0: Marta.
1: Ja chciałam jeszcze tylko dodać, że właśnie karate jest to raczej późnym sportem. No i kiedyś właśnie to im ktoś starszy, to wtedy zaczynali właśnie trenować. Kiedyś wśród dzieci to jeszcze nie było aż tak popularne. Niemniej jednak no, obecnie też teraz dzieci uczestniczą w treningach. No i właśnie to taki ogólny rozwój fizyczny też jest właśnie bardzo ważny. I tak jak tutaj właśnie mówiłeś, gimnastyka też no, od najmłodszych lat tutaj wspomaga późniejszy rozwój w karate. Tak jak wszystkie z tej ćwiczenia.
0: Teraz ćwiczycie, teraz startujecie w zawodach. Nie wiem, czy prowadzicie jeszcze, nie wiem tego, czy prowadzicie jakieś grupy jako trenerki czy instruktorki, ale czy wiążecie przyszłość z tym karate taką zawodową? Czy planujecie zrobić już takie kursy poważne, trenerskie, poprowadzić jakiś klub i z tego żyć po prostu?
2: Jeśli chodzi o mnie, to ja w swoim klubie jakby macierzystym, że tak powiem, ze Szczytna, prowadziłam treningi. Nie były to jakby stałe grupy, ale jeżeli trener potrzebował zastępstwa, to nie było w ogóle problemu. W zeszłym roku, jak było przejście na tą kwarantannę narodową, chyba to był przełom kwietnia-maja, to praktycznie ciągiem około 3 miesiące też prowadziłam treningi. Miałam też pojedyncze jakieś treningi na obozach, w wakacje, także jakby nie mam stałych grup, ale mam już jakieś doświadczenie, a w przyszłości jak najbardziej chciałabym się w tym kierunku rozwijać. Może nawet w tym roku jeszcze zrobię kurs na instruktora.
0: No to świetnie. A Marta, jak ty planujesz swoją przyszłość z karate?
1: Tak, ja ogólnie już właśnie jestem instruktorką karate. No i właśnie podobnie jak Julia tutaj, czy na zastępstwo, czy właśnie wspomagam tutaj w treningach. No ale jeżeli chodzi o przyszłość, no to mam zamiar właśnie gdzieś w przyszłości poprowadzić jakąś swoją grupę bądź zajęcia właśnie z karate.
0: A czy karate stało się waszym stylem życia? Bo coś już na ten temat trochę wspominaliśmy, że tak jakby cały dzień wam się już układa pod to, że musi być trening, musi być tam przygotowanie, musi być myślenie o tym, że jednak jestem karateczką. Czy teraz to już jest waszym stylem życia, czy jeszcze jesteście na etapie przygotowania do tego, czy jak to odbieracie?
1: No ja myślę, że mogę powiedzieć, że to już jest jakby moim stylem życia. Zresztą tak jak mówię, właśnie przez te treningi, no to jednak już to weszło jakby w krew i już sobie nie wyobrażam jakby życia, no nie trenując, tak.
2: No ja mam tak samo. Generalnie jak był ten taki gorący okres wyjazdu na Mistrzostwa Europy czy Mistrzostwa Polski systematycznie, no to tak jak wcześniej wspomniałam, wszystko to układałam pod treningi, czyli i studia czy naukę, jakieś spotkania rodzinne. Moja rodzina już się nauczyła, że jak Julka zbija, to nie zje ciasta od cioci i tak dalej. Ale nawet teraz jest tak, że jak powiedzmy mam jakiś miesiąc nakładu innych obowiązków, że muszę odpuścić sobie treningi na bok, to i tak gdzieś się to cały czas przewija. Czytam sobie jakieś podcasty, znaczy słucham podcastów, czytam jakieś artykuły z tym związane, albo jak na przykład trochę powiedzmy chcę odpocząć od karate, to robię trening z boksu. No to gdzieś te sporty walki cały czas się przewijają.
0: A w wolnej chwili oglądacie karate, transmisję, jeśli macie możliwość, jak z jakichś zawodów międzynarodowych czy z zawodów polskich?
1: Tak, zdarza się.
2: No, pewnie, że tak.
0: A powiedzcie mi, takie jeszcze pod koniec zróbmy, czy jest taka jakby konkretna kontuzja, którą zazwyczaj mają karatecy? Czy jest takie coś? Bo teraz w piłce nożnej myślę, że z kolanami są problemy takie, że tam więzadła przednie czy poboczne. Zawsze jak piłkarz już, to już jest taka kontuzja, że raczej mu się nie uda wrócić, albo jak wróci, to jest tam jakiś dłuższy czas. Czy w karate macie taką naczelną kontuzję?
2: Ogólnie ja nie mam, mimo tak jakby długiego stażu, jeszcze nie miałam żadnej kontuzji poważnej, ale tak obserwując właśnie znajomych, to wydaje mi się, że też niestety staw kolanowy i biodrowy. No jest to pewnie spowodowane tym, że jednak dużo kopnięć odbywa się za pomocą skrętu właśnie w stawie kolanowym czy skokowym. Obracamy się napięcie i no czasami w ferworze walki, że tak powiem, no to na przykład pięta zostanie w miejscu, a kolano się obróci. Czy też na przykład z drugiej strony, jak ktoś nas kopie, jest kopnięcie na udo, no to niekoniecznie trafi w te udo i często mamy kolana obite, przeciążone i tak dalej.
0: A jak trenujecie do zawodów, to czy wplatacie to w to jakieś inne konkurencje na przykład? Czy też biegacie, czy też gracie w siatkówkę, czy raczej jakieś siłowe bardziej konkurencje wplatacie w to?
1: Tak, jak najbardziej wplatamy, no ale właśnie czy bieganie zdarza się właśnie tutaj, czy takie typowo wytrzymałościowe, czy jakieś interwały, także tak.
0: Ale nie ma tak, że łączycie jedną konkretną dyscyplinę z waszą karate, to akurat się pasuje, bo na przykład łyżwiarze szybcy często łączą to z rowerem. To jest taki po prostu synchroniczny, podobne mięśnie działają i tak dalej. U was nie ma takiej dyscypliny, która jest zawsze kojarzona, że jak jest na przykład moment, kiedy są zamknięte hale, pewnie jest mało takich momentów, bo to jednak hala, że my będziemy trenować teraz to, bo nie możemy trenować karate.
2: Jakby już nieraz się spotkałam z takim, powiedzmy, powiedzeniem zabawnym dość, że karatecy muszą dobrze tańczyć. I jest to w pewnym sensie powiązane, bo jakby musimy mieć też płynność tych ruchów, kroków. Sporo właśnie moich znajomych też tak uważa. A generalnie jakby w przygotowaniach zawsze miałam poza treningami właśnie, czy to worek z workiem, pracę na worku, czy karate, też biegi i trening siłowy. Więc te treningi jakby uzupełniające zawsze były, ale czy jest jakaś dyscyplina sportowa, która jest jakby powiązana, czy ma jakieś tam adekwatne, nie wiem, odzwierciedlenie do karate, to no wydaje mi się, że nie. No karate to karate, jiu-jitsu to jiu-jitsu, nie da się tego przełożyć jakby.
0: Tak, bo właśnie dla takiego laika, który ogląda gdzieś sporty walki, to zawsze... To są sporty walki, to jest taka dziedzina, a tak naprawdę każda z tych dyscyplin to ma zupełnie inne zasady, tak jak nie można porównać rugby i futbolu amerykańskiego, dokładnie, bo to jest podobna piłka, ale zupełnie inny sport. To trochę wydaje mi się, że jeszcze takiej świadomości ludzkiej brakuje, nawet w Polsce. Wydaje mi się, że takie igrzyska olimpijskie, gdyby teraz ludzie tak usiedli, tak jak ja planuję, przed telewizorem przez ten miesiąc i zobaczyli te wszystkie dyscypliny, które tam się dzieją, to wtedy by dopiero zobaczyli te różnice. Myślę, że też zachęcacie do oglądania igrzysk, czy nie oglądacie igrzysk.
2: Tak, pewnie. Mimo, że nie ma tam jakby naszego stylu, to jak najbardziej jest to sport, znaczy dyscypliny różne sportowe, które trzeba uszanować. I mimo, że powiedzmy ja nie mam możliwości tam wystartowania, czy moi najbliżsi znajomi, no to kibicuję tym, którzy się dostaną.
0: Wielkie święto sportu. Już niedługo, ja już się gorączkuję na ten myśl, że jest tak blisko. Jeszcze wróćmy na chwilę do karate. Kyokushin. Powiedzcie, jak zachęciłybyście młodych sportowców do uprawiania karate kyokushin? Jesteście instruktorkami, trenerkami, to co trzeba, no co, jak chcecie zachęcić?
1: To tak, karate na pewno nam daje dużo korzyści fizycznych, także pozwala nauczyć się samoobrony, a także pomimo, że jest to sport indywidualny, no to jednak te znajomości i także kontakt z drugim człowiekiem, poza tym też dużo

0: Robię sobie tak, że jeżdżę po znajomych po różnych klubach czy różnych obozach, wpadam na 1-2 dni, żeby sobie powalczyć czy po prostu zrobić trening i lecę dalej. I no jest to super, bo tworzymy taką jedną wielką rodzinę na całą Polskę tak naprawdę. Więc przede wszystkim w tych czasach pandemii, kiedy dzieci są strasznie ograniczane, no bo wiadomo, że dzieci mają większą jakby chęć do ruchu niż powiedzmy starsze osoby. Z czasem to wycisza. To jeżeli są tak bardzo zamknięte i siedzą całymi godzinami przed komputerem, to wyjście na taki trening, gdzie jest mnóstwo dzieci, naprawdę będzie miało korzyści.
1: Ja tak sobie pomyślałem, wcześniej mi się spodobało bardzo wasze zdanie, że czujecie się teraz bezpiecznie, jak trenujecie karate. Możemy zrobić jakiś slogan reklamowy. Czuj się bezpiecznie, trenuj karate.
0: Najlepiej jest z Martą i Julką.
1: No właśnie. I będziemy wszyscy zadowoleni tak naprawdę. Dobrze, to kończymy już dzisiejszą audycję. Mamy nadzieję, że trochę przybliżyliśmy wam tajniki karate, takiej sztuki dalekowschodniej. Może ktoś został na tyle nas posłuchał, że do was dołączy. Kiedy treningi można dołączać? Reklamujemy coś, czy nie reklamujemy?
0: Generalnie reklamujemy siebie, powiedzmy. Jeżeli ktoś jest chętny, to śmiało można się z nami skontaktować, a my pokierujemy dalej po prostu do jakiego klubu, jakie miejsce, a ja też chętnie sama będę prowadzić, jeżeli ktoś będzie chętny.
1: Czyli przypominamy, Julia Kędzierska, Marta Erdmańczyk na tak. Instagramach, Facebookach, wszędzie influencerstwo, jedziemy. Dobrze, dziękuję wam bardzo za to, że przyjęłyście zaproszenie. Oczywiście audycja będzie do odsłuchania w internecie i do zobaczenia. Ja mam nadzieję, że jak osiągniecie już medale zawodów, nie wiem, międzynarodowych, to się widzimy jeszcze raz i nagrywamy aktualizację.
2: Oczywiście, jak najbardziej.
0: No trzeba będzie zaktualizować. Dziękujemy.
2: Tak, dziękuję również.
1: Ja również dziękuję i do usłyszenia na najbliższej audycji sportowej. Miejmy nadzieję, że za tydzień, ale może się przesunie tak jak w tym tygodniu, że już jednak mieliśmy tam dwutygodniową przerwę, ale teraz mam nadzieję, że będzie częściej. Do usłyszenia.
3: Rozgrzewamy łącza. Radio Sahar.pl

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

zazdrośnicy darem ty chcą poplewić pierwsi. Czarom skrytym w twym ciele z moją oni wiedzą. Oczy, co rzęsami nie tknęły twych piersi, czyliż pustym domysłem te czary.

nie potrafi określić ubojeń tej woni, co z ciebie jako z róży snem potartej płynie. Kto ustami wnuk twoich nie wdumał się dreszczem, nigdy dość nie wysłowi.

Ledwie zjawiasz się tu, a już przy tobie zgraja. Zapalniczek tłum i tanich komplementów. Ledwie zapach twój w drzwiach się pojawia, a już...

0: serdecznie w nowej audycji Studencka Popkultura. Ja jestem Marta.
1: A ja Agata.
0: Będziemy dzisiaj rozmawiać sobie o tym wszystkim, czym żyją studenci, ogólnie młodzi ludzie, oprócz pracy, nauki, szkoły, zwykłych takich obowiązków domowych. Czyli to wszystko, co jest teraz takie bardzo stricte ważne, ponieważ popkultura otacza nas w codziennym życiu praktycznie wszędzie, począwszy od seriali, filmów, muzyki, no i
1: książek.
0: Dokładnie. Także zostańcie z nami, ponieważ postaramy się dzisiaj porozmawiać o najciekawszych, powiedzmy, wydarzeniach popkulturalnych ostatnich czasów, największych hitach serialowych oraz ciekawych książek.
2: Tak, ja tutaj jestem takim milczącym obserwatorem, który zajmuje się realizacją. Nazywam się Błażej, jestem z Radia Sapiens. Czyli zdaje się, że przechodzimy teraz do muzycznej przerwy, czyli lecimy dalej z tekstem?
0: Myślę, jakiś że taki? Zaserwujmy ciekawy kawałek muzyczny.
2: W takim razie pierwszy kawałek to jest piosenka zespołu Boston pod tytułem More Than a Feeling. Zapraszam serdecznie wraz z dziewczynami do słuchania.
0: Zapraszamy.

0: Jednym z ciekawszych wydarzeń w ostatnim świecie serialowym był finał 6. sezonu serialu Walking Dead. Agata, oglądałaś może?
1: Finału tego nie oglądałam.
0: Ale ogólnie jesteś jakby fanką takich seriali, gdzie powiedzmy apokalipsa zombie.
1: Jestem fanką apokalipsy zombie, ale w książkach.
0: W książkach, okej. Okay. Czyli jakiś tam powiedzmy przetrwalnik apokalipsowy sobie szykujesz.
1: Tak.
0: Dobra. Jeżeli chodzi o ten cały serial, tak? No to szósty finał, przepraszam, szóstego sezonu, tak? Finał w samych Stanach Zjednoczonych obejrzało go ponad 14 milionów widzów. No czyli jest to jednak, myślę, że znacząca, tak? Liczba. Szczególnie, że pojawiła się dosyć ciekawa postać. No i sama też końcówka była dosyć szokująca. Wiele powstało petycji po tamtym czasie, bo ludzie chcą już teraz wiedzieć, jakby co się wydarzy. Nie będziemy za bardzo spoilerować, no ale ogólnie, jak to bywa w innym serialu Gra o Tron, ktoś zginąć musi.
1: Myślę, że warto zacząć też od początku. Możesz streścić początek, jak zaczyna się akcja filmu?
0: Akcja ogólnie zaczyna się na takiej zasadzie, że jest wprowadzona nowa postać, tak? Grają Jeffrey Dean Morgan, czyli pojawia się Negan, który jakby w całym sezonie tak naprawdę jest cały czas o nim mowa, ale tak naprawdę po raz pierwszy go zobaczymy i po raz pierwszy go tak naprawdę poznajemy. To całe wprowadzenie tej postaci według mnie jest troszkę takie przeciągane, ponieważ buduje się tam taką atmosferę grozy, widać w ogóle całe przerażenie w oczach ekipy Richarda Corrala, tak. No ale potem, że tak powiem, tak naprawdę nie wiemy, jak się do końca kończy, no i zostajemy zostawieni z tym tematem aż do października.
1: Muszę przyznać, że oglądałam kilka pierwszych odcinków i wydaje mi się, że takie filmy są potrzebne, bo nie tylko jest ten element fantasty, science fiction, ale też jest element tego, jak ludzie zachowują się w obliczu zagłady. Są też pokazane właśnie ludzkie oblicze.
0: Tak, dokładnie, ponieważ no tak naprawdę wtedy chyba dopiero można tak naprawdę poznać człowieka, tak? Jaki on jest w rzeczywistości w obliczu zagrożenia, co jest w stanie poświęcić, co jest w stanie zrobić, tak? Dla swojej ekipy, dla swojej rodziny. Więc no jest to na pewno ciekawe studium zachowań ludzkich.
1: Jestem też ciekawa różnych teorii spiskowych, ponieważ oglądałam pierwszy odcinek i w nim główny bohater budzi się ze śpiączki. Są różne teorie, które mówią, że w ostatnim odcinku okaże się, że to wszystko było jego snem. Jak myślisz?
0: No w sumie dosyć ciekawa teoria, też często powiedzmy powielana, bo tak samo wiem, że były takie teorie odnośnie też Harry'ego Pottera, że nagle Harry budzi się w komórce pod schodami i się okazuje, że cały Hogwart mu się wyśnił. No ogólnie jest to na pewno ciekawa teoria, no ale jak będzie, myślę, że jeszcze minie sporo czasu, ponieważ komiksy, że tak powiem, no galopują tak do przodu, są zdecydowanie jeszcze dużo jakby materiału, tak? Twórcy serialu mają no do przerobienia, do zamienienia w serial.
1: Właśnie podobno komiksy, jeżeli już o nich mowa, trochę rozminęły się z serialem.
0: Tak, ogólnie też, jeżeli chodzi no właśnie o wiele, wiele teorii, no to na pewno w serialu wprowadzono wiele nowych postaci. Są też takie postacie, które na przykład giną w komiksie, w serialu dalej żyją, albo które w ogóle w serialu się nie pojawiają. No ale taka jest prawda, że każdy, powiedzmy, twórca tak serialu, każdy producent tak naprawdę tylko opiera się, tak? Tak samo jak wiadomo, że odnośnie na przykład ekranizacji książek też nigdy nie jest to tak naprawdę dokładnie to samo, co w danej książce. A teraz myślę, że posłuchamy sobie motywu przewodniego z Walking Dead w oryginalnym remiksie Bira McCreary. Zapraszam do słuchania.

0: Witamy po krótkiej muzycznej przerwie. Teraz trochę tematyki książkowej. Dzisiejszym motywem naszej audycji będzie kosmos. Będą dwie kategorie: ludzie w kosmosie i kosmici na Ziemi.
1: Niezły kosmos.
0: Tak, zaczniemy od książki Planeta Małp Pierre'a Boulleau, która pewnie w większości kojarzy się z filmami.
1: No mi praktycznie tylko z filmami, szczerze mówiąc.
0: Ja też w dzieciństwie oglądałam właśnie tą chyba najstarszą wersję. Jak zaczyna się ta książka? Książka zaczyna się od wstępu, gdzie Jean i Phyllis spędzają wakacje w kosmosie i natrafiają na dryfującą butelkę z listem. I praktycznie w tym liście jest opowiedziana cała historia, która jest tematem tej książki. Więc tak.
1: Brzmi ciekawie, ale jakbyś mogła troszkę rozwinąć, czy to jest jednak to samo, co w filmie?
0: Tak. Jest tak samo. Zaczyna się w 2500 roku, kiedy dziennikarz wraz z ekspedycją naukową wyrusza w drogę, by zbadać odległą planetę. Co ważne, wiedzą oni, że ta ekspedycja zajmie tyle czasu, że kiedy wrócą na Ziemię, ich bliscy już dawno nie będą żyć, ponieważ minie już ogrom czasu. I w końcu trafiają na tą planetę, a tam okazuje się, że ludzie, bo okazuje się, że istnieją tam ludzie, są zwierzętami, zachowują się prymitywnie i trafiają akurat na moment, kiedy odbywa się polowanie. I kto przeprowadza to polowanie? Małpy.
1: Czyli ludzie to małpy?
0: Ludzie... Zamienili się rolami, tak.
1: Aha, cóż, ciekawe. Jeżeli chodzi o genezę Planety Małp i te wszystkie filmy z serii właśnie Planety Małp, no to w sumie chyba najnowszy obraz, wydaje mi się, że jest tak sprzed 2 lat. Z Jamesem Franco chyba?
0: Tak, to była chyba właśnie geneza Planety Małp.
1: O, czyli wszystko jakby opowiedziane od początku, tak? Co tam się wydarzyło.
0: Tylko, że w książce akurat nie przypomina mi się, żeby była wyjaśniona cała sytuacja, jak to się stało. Dopiero na koniec pojawiają się elementy tego, że faktycznie ludzie byli przed małpami i ludzie zostali przez małpy zepchnięci do roli zwierząt. Ale nie jest wyjaśnione też w jaki sposób.
1: Czyli trochę taka teoria darwinowska, nie do końca. No cóż, wszyscy teoretycznie pochodzimy od małp, ale mamy przeciwstawne kciuki. Także jeżeli jesteście przy komputerach, zachęcamy do obczajenia stronki naszej audycji na Facebooku, czyli po prostu Studencka Popkultura.
0: Tak, a teraz zapraszamy na piosenkę Bad Blood, która tym razem nie jest w wykonaniu Taylor Swift, ale Alanis Mosshart.
1: Zapraszamy do słuchania.

0: także witamy po krótkiej muzycznej przerwie. Teraz chcielibyśmy troszkę porozmawiać na temat tego, co ostatnio w świecie filmu się dzieje, ale też, że tak powiem, na naszym podwórku. Nie wiem, czy słyszeliście, ale nowy film z serii Gwiezdnych Wojen jednak szybciej nas się ukaże niż myśleliśmy, ponieważ już pod koniec roku. Ale jakby większe kontrowersje z tym, myślę, że są związane z tłumaczeniem tytułu na język polski. Czy słyszałaś może o tej historii?
1: Słyszałam. Na początku pomyślałam, że to żart.
0: Tak, bo ta informacja chyba ukazała się właśnie 1 kwietnia, tak? W Prima
1: Aprilis. Tak, w okolicach.
0: Dokładnie, czyli nowy jakby, nie wiem, czy to jest tak naprawdę nowy epizod, bo jeżeli chodzi o Gwiezdne Wojny, to szczerze przyznam, może trochę ze wstydem, ale nigdy nie oglądałam żadnej części i ogólnie taką sytuacją, powiedzmy, no nie interesowałam się, no ale ten tłumaczenie tytułu mnie zaciekawiło, tak? Ponieważ Rogue One został przetłumaczony na Łotr 1.
2: To w sumie nawet zgodne z tłumaczeniem typowym dla gier RPG. W sensie, jak gra jakiś Łotr, to nazywa się Łotr. Ale jako człowiek, który oglądał prawie wszystkie części Gwiezdnych Wojen, tak z czystym zainteresowaniem, interesowałyście się samym filmem? W sensie, obejrzałyście ten ostatni film? Zainteresowałyście się? Tak z czystej ciekawości. Ja nie, jak coś.
1: Nie oglądałam tego filmu ostatniego, ponieważ próbowałam zacząć oglądać całą trylogię i stanęłam na pierwszej części, ale myślę, że obejrzę i zastanawiam się, czy dobrym rozwiązaniem było to, że Disney zajmuje się produkcją tej.
2: Dla Disneya bez dwóch zdań. W końcu kupili to i sobie teraz to sprzedają.
0: No tak, a wiadomo, na takich produkcjach no to pieniądz się kręci.
2: No to jest już gotowy produkt do zaserwowania.
0: No tak, wystarczy tylko nagrać. No ja szczerze mówiąc też się przymierzam gdzieś tam już od jakiegoś czasu właśnie do obejrzenia pierwszej trylogii, drugiej trylogii, ale powiedzmy na razie są to tylko plany, gdyż no moje plany to dotyczące filmów akurat skupiałem się może na nowościach, powiedzmy, z tego roku. Jeszcze, szczerze mówiąc, nie nadrobiłam wszystkich oscarowych zaległości, więc no to też. A jeżeli chodzi o Oscar, no to jak już wiadomo, udało się w końcu naszemu kochanemu Leo zdobyć tą upragnioną nagrodę. Wydaje mi się, że on tego Oscara powinien otrzymać za Wilka z Wall Street, ponieważ tam ta jego rola naprawdę była ogólnie fenomenalna. A ty jak sądzisz?
1: Niestety nie oglądałam Wilka z Wall Street.
0: A powiem ci, że miałaś okazję, ponieważ niedawno jedna z naszych polskich telewizji, Telewizja Polsat, wyemitowała Wilka z Wall Street, niestety w nieco okrejonej, ocenzurowanej wersji.
1: O tym akurat słyszałam.
0: Tak, była to dosyć ciekawa taka afera, ponieważ film puszczono w tak zwanym prime time, tak? Czyli jeszcze przed godziną 22. Więc Polsat tłumaczył się tym, że musieli pewne rzeczy wyciąć, ocenzurować, tak, czy złagodzić, ponieważ tak naprawdę film mogły oglądać dzieci. Chociaż szczerze mówiąc nie pamiętam, jaką kategorię wiekową akurat Polsat nadał temu filmowi.
2: 12 lat.
0: 12 lat, no cóż, no myślę, że to troszkę... Znaczy film obejrzeć można, ale jeżeli chodzi o jego zrozumienie, no to niestety troszkę to jeszcze za wcześnie. No ale cóż, no po raz kolejny jakby przekonaliśmy się o tym, że jeżeli chcemy obejrzeć, tak, naprawdę dobre kino, w dobrym wydaniu, no to niestety polska telewizja nam tego nie zapewni.
1: Może są wyjątki.
0: Są wyjątki, ale wydaje mi się, że bardziej na temat takich kanałów jak TVP Kultura, czy też taki kanał dosyć nowy Stop Klatka. Tam filmy, z tego co wiem, chyba pojawiają się nawet bez reklam. I to są takie też dosyć kanały bardziej ogólnodostępne, tak? To nie jest taka po prostu telewizja premium jak, nie wiem, Kanal Plus, tak? Czy HBO, no ale mimo wszystko naprawdę można tam bardzo, bardzo fajne też polskie klasyki obejrzeć. Ja na przykład tam obejrzałam film Pociąg, który bardzo mi się spodobał i no też się troszkę zszokowałam, że jeszcze telewizja potrafi takie rzeczy tak naprawdę puszczać.
1: Tak, też udało mi się trafić na kilka starszych polskich produkcji i też na całkiem nowe filmy.
0: No właśnie, bo z tymi nowymi to jest tak, no, że jednak my jako Polacy jesteśmy troszkę pokrzywdzeni. Bo zawsze ta premiera polska następuje czasami pół roku, nawet rok, półtorej, tak, po tak naprawdę premierze światowej, amerykańskiej, więc gdy wszyscy już jakby ten film widzieli, dopiero wtedy one trafiają do naszych kin. No ale cóż, zapraszamy w takim razie na kolejny przerywnik muzyczny, czyli kolejna piosenka, która gdzieś tam pojawia się w temacie serialu Walking Dead i będzie to utwór Perfect Drag w wykonaniu Nine Inch Nails. Słuchajcie z nami.

0: Witamy ponownie w audycji Studencka Popkultura. Przed przerwą muzyczną mówiłyśmy o tym, że polskie premiery są często opóźniane przez dystrybutorów. Podobnie jest z Piątą Falą, która swoją premierę światową miała już w styczniu, a premiera polska przesunęła się aż na kwiecień. 15 kwietnia będzie premiera. A ja opowiem trochę o książce, ponieważ mieści się ona w motywie Kosmici na Ziemi. Więc Piąta Fala, jak wskazuje, były fale przed tą piątą falą. Była fala, kiedy odcięto cały prąd na Ziemi. Fala, kiedy zaczęło się tsunami, kataklizmy. Były też fale, kiedy
1: dużo tych fal.
0: Tak, były fale, kiedy zostały różne plagi zesłane na ludzi. I tak, jak zaczyna się ta powieść? Zaczyna się już, kiedy już wiadomo, że kosmici zaatakowali Ziemię. I jest główna bohaterka Cassie, która podróżuje ze swoim tatą i z młodszym bratem. I razem z różnymi grupkami ludzi przemieszczają się po Ameryce, żeby dotrzeć do jakichś bezpiecznych miejsc. I w pewnym momencie dzieje się tak, że młodsze dzieci zostają zabierane do bazy, trafiają do takiego miejsca, gdzie młodsze dzieci zostają zabierane do bazy, a starsi ludzie mają zostać i czekać. Okazuje się, że to wszystko było spiskiem właśnie wywołanym kosmitami w ludzkich, wywołanych przez kosmitów w ludzkich odsłonach. I ojciec Cassie niestety umiera, więc Cassie musi podróżować sama przez Amerykę, żeby odnaleźć swojego brata.
1: Czyli mamy tam tych tak zwanych repetetalianów, tak? Tych, co 80% Amerykanów wierzy, że prezydent i w ogóle rząd, że to są właśnie kosmici w ludzkiej skórze. Też był chyba taki ciekawy kiedyś fotomontaż wielkiego przywódcy Władimira Putina, też jako takiego człowieka jaszczura.
0: Chyba nie coś takiego akurat. Było
2: ogólnie. Reptilianie.
1: A, reptilianie. No
2: reptilianie. Jaszczuroludzie z kosmosu, którzy próbują nas zacipować, ale to nie, ja znam się na tym nie z radia.
1: Okej, dobra. Nie, ogólnie powiem ci, ten film, o którym mówisz, czy tam czasami nie gra Chloe Grace Moretz?
0: Tak, gra.
1: To wczoraj właśnie gdzieś tam zwiastun mi się nawinął, czyli faktycznie, czyli też taki ogólnie świat post-apo, tak?
0: Tak, jest pokazane już właśnie po tych wszystkich atakach i nadciąga piąta fala. Jeszcze nikt właściwie nie wie, z czym uderzą kosmici, ale wiadomo, że z czymś uderzą.
1: Powiem ci, biedna w ogóle Ameryka, biedne Stany Zjednoczone, bo już tyle razy po prostu całe to społeczeństwo ginęło, tyle tych apokalips przeżywali. Dobrze, że w tej naszej Polsce tak powoli się żyje. Jeżeli chodzi też o filmy, seriale. Czy to jest też ogólnie film na podstawie jakiejś książki?
0: Tak, właśnie na podstawie książki i właściwie ta książka jest pierwszą częścią trylogii. Na razie w Polsce ukazały się dwie pierwsze części i muszę przyznać, że obie czytało się bardzo szybko i są bardzo wciągające.
1: Czyli to będzie, powiedz mi, czy to jest coś w stylu właśnie Igrzysk Śmierci, czy Niezgodnej?
0: Raczej ciężko to porównać. To znaczy, na pewno jest też wykreowany świat po apokalipsie, ale jednak w sumie można tak porównać, ponieważ tam jest akurat spisek ludzi ukazany i ludzie sterują wszystkim, a tutaj sterują kosmici.
1: A, tak. No to faktycznie. No, jeżeli chodzi tutaj o fantastykę, o kosmitów, też dzisiaj ukazał się zwiastun nowego hitu od Marvela, Doctor Strange. Na szczęście nie ma jeszcze polskiego tłumaczenia, ale wszystko przed nami. Ogólnie film wchodzi do kin dopiero na początku listopada, no ale ten zwiastun to jest taki, w sumie takie pierwsze spojrzenie tak naprawdę na to, o czym ten film będzie. Ja szczerze mówiąc, po obejrzeniu zwiastunu nie mam pojęcia. Nie wiem, czy miałaś okazję obejrzeć właśnie Benedicta w nowej życiowej roli.
0: Niestety nie.
1: No cóż.
0: Ale akurat filmy Marvela bardzo lubię.
1: Tak, znaczy no Marvel, tak, co do tego, no naprawdę ich filmy to są bardzo takie ciekawe widowiska.
0: Tak, i zabawne są też.
1: Tak, no szczególnie jeżeli chodzi o przygody Avengersów. Też jakby no, kolejny odcinek z serii Avengersów będziemy mieli okazję zobaczyć już w maju, ponieważ wtedy wchodzi do kin najnowsza część, czyli Kapitan Ameryka Civil War, gdzie nasi kochani, ulubieni Avengersi będą musieli stanąć po dwóch stronach barykady. No i tak z ciekawości zapytam, Team Cap czy Team Iron Man?
0: Chyba Iron Man.
1: Ja tak z jednej strony chyba Team Cap, ale no cóż, zobaczymy. Miejmy nadzieję, że po raz kolejny wygra dobro. Jeżeli chodzi właśnie o komiksy, no to bardzo, bardzo dużo fajnych teraz rzeczy powstaje na podstawie komiksów, tak? Właśnie hity Marvela, ale też jak już mówiliśmy wcześniej, Walking Dead, tak? Również jest na podstawie komiksu. Fajnie by było właśnie kiedyś tutaj przysiąść nad tym komiksem i zobaczyć, jak to tak naprawdę wygląda, tak? Z punktu widzenia tutaj twórców. No cóż, no jeżeli chodzi tutaj o hity filmowe, o Avengersów, też jedna taka może smutna wiadomość, gdyż czytałam niedawno wywiad z Tomem Hiddlestonem i on po raz ostatni wcieli się w rolę Lokiego.
0: Nie, to była moja ulubiona postać.
1: O, myślę, że nie tylko twoja. Naprawdę, Tom, że tak powiem, no chyba przeżywa teraz swoje złote lata, jak nie lata, ponieważ też ostatnio bardzo ciekawa jego też jakby postać w takim serialu, krótkim miniserialu The Night Manager, gdzie gra razem z Hugh Laurie, czyli z naszym doktorem House'em i wciela się tam ogólnie w takiego agenta, tak, tajnego agenta CIA i też wiele ludzi spekuluje, że może to są już takie przymiarki do nowego Bonda, gdyż no, wiemy, że Daniel Craig już jest dosyć zmęczony grą najsłynniejszego tutaj agenta, tak, wywiadu brytyjskiego, więc kto wie, może widziałabyś go w tej roli?
0: Myślę, że tak. I w sumie też słyszałam o tym trochę, więc...
1: No cóż,
0: wydaje się ciekawą.
1: Miejmy nadzieję właśnie, że te plotki wkrótce się potwierdzą. A my w takim razie wracamy do naszego muzycznego przerwnika, a teraz posłuchamy sobie Queen i wspaniałej piosenki Friends Will Be Friends.

0: ponownie my, tym razem z książką Gobeliniarze. Na tą książkę trafiłam przypadkiem w bibliotece i przykuła moją uwagę swoim opisem. O czym jest ta książka? Pewnie z tytułu można się domyślić, że o gobeliniarzach, ale nie byle jakich gobeliniarzach, ponieważ rzecz dzieje się w zaginionej galaktyce, gdzie znajdują się gobeliniarze, cała planeta gobeliniarzy, planety gobeliniarzy, którzy tkają gobeliny dla cesarza. I tkają oni te gobeliny, jeden gobelin przez całe swoje życie, z włosów swoich córek i żon.
1: O, ciekawe. Mieliśmy planetę małp, teraz mamy planetę gobeliniarzy.
2: Im bardziej córki i żony się farbują, tym bardziej kolorowe gobeliny.
0: Wydaje mi się, że chodziło o naturalne kolory włosów.
2: A.
1: Okej.
0: Tak, więc im więcej córek i żon miał gobeliniarz, tym lepiej. Natomiast mógł mieć tylko jednego syna. Właśnie to jest ta smutna część tej książki. Jeżeli urodził się syn dodatkowy, drugi, trzeci, czwarty, musiał on zginąć z rąk ojca.
1: Ojej, to trochę tak jak wsparcie, tak? Że pozbywamy się nadmiaru.
2: Eugenika, ale też trochę motyw biblijny. Abraham.
1: Tak, pierworodny.
2: Tak, pierworodnego oddaje. Chociaż w tym wypadku akurat pierworodny, jak rozumiem, przeżywał. To nie było tak,
0: zazwyczaj tak.
2: Że zabijało się starszego, bo teraz jest młodszy.
0: Jeżeli trochę się nie zgadzał z wolą ojca, mógł zginąć.
1: Aha, trochę. No dobrze, czyli ogólnie robią gobeliny dla chińskich cesarzy.
0: Dla jednego cesarza, który żyje gdzieś tam w galaktyce. I co jest bardzo fajne w tej książce, to, że jest ona podzielona na takie opowiadania. Na początku nie łączą się ze sobą, ale powoli układają się w jedną całość. I zmierzamy do bardzo ciekawego końca.
1: A zdradzisz troszeczkę, o czym ten koniec, wokół czego oscyluje?
2: Nie rób tego, proszę.
0: No właśnie, nie. Najlepiej przeczytać samemu. Naprawdę, książkę czyta się bardzo szybko, zresztą nie jest ona gruba, a zakończenie naprawdę szokujące.
1: No to chyba zachęciłaś, tak coś myślę. No cóż, czy jeszcze jakieś...
2: O, mamy telefon do studia.
1: Czyń honor.
2: Zobaczmy. Halo? O, czy ktoś tam jest z drugiej strony?
3: Halo, dzień dobry.
2: O, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Jacek Rychlicki z tej strony, Fortuna Music. Dodzwoniłem się, rozumiem, do Radio SAR.pl.
2: Wręcz jest pan nawet na wizji w tej chwili.
3: A, to przepraszam.
2: Nie, to żaden problem. To znaczy, wie pan co? To w takim razie skomunikujemy się z panem. Gdyby mógł pan wysłać nam wiadomość na naszego sarowego Facebooka. Byliśmy święcie przekonani, że to nasi fani słuchający audycji.
3: No, tutaj fani z Poznania bardziej.
2: A, to cieszymy się bardzo w takim razie. To nic, to w takim razie mam nadzieję, że do następnego kontaktu albo drogą Facebook, mail, albo po prostu w jakiś bardziej bezpośredni sposób do któregoś z naczelnych w ten sposób.
3: Dobrze. Pozdrawiam serdecznie i życzę miłego dnia.
2: Dziękujemy za telefon, pozdrawiamy.
3: Do widzenia.
1: Do widzenia. No cóż.
2: Dziewczyny, zaliczyłyście swój pierwszy telefon od słuchacza.
1: Hurra.
2: Yes. Tak to wygląda.
1: Na propsie. No cóż, troszkę nas to wybiło z... O, jeszcze jeden.
2: Halo? Chyba głuchy telefon już.
1: Dobrze się zaczyna. Wracając do tematu, powiedzmy, komiksów, gdyż to jest chyba taki jeden z takich tematów, powiedzmy, żywotnych dzisiaj. Kolejny telefon.
2: A? No nic. Halo? Halo? No, coś tu
4: coś to inaczej. A, halo, halo, przepraszam. A, no nic. Przepraszam najmocniej za tą akcję z telefonami. Jeszcze będziemy się w takim razie... Nie wiem, czy nie wyłączyć hybrydy po prostu. Nawijajcie dalej, dziewczyny.
1: No cóż, zapraszamy fanów do kontaktu, powiedzmy, może na razie bardziej stricte facebookowego, gdyż nie nadążamy z odbieraniem telefonów. Dobrze, wracając, troszkę nas to wybiło z rytmu. Ja chciałam jeszcze wspomnieć, bo przed chwilką słuchaliśmy Queen. Jak już mówiliśmy o zwiastunach filmowych, no to też pojawił się nowy zwiastun Suicide Squad, przetłumaczony na język polski jako Legion Samobójców, z czego też, powiedzmy, jest troszkę tak afera, chociaż no, wydaje mi się, że to jest i tak jedno z lepszych polskich tłumaczeń. Na przykład no, mając na uwadze historię takich tłumaczeń jak wirujący seks.
0: Albo szklana pułapka.
1: Albo szklana pułapka, tak, dokładnie. Także no, Polish English jest trudnym językiem. Więc no, jeżeli chodzi o Suicide Squad, tak, no to mamy nowy zwiastun. Tak naprawdę no, czekać pozostało nam jeszcze do sierpnia, tak? Jeżeli chodzi o Jareda Leto, no to on już nieraz udowadniał, że no nie jest tylko rockmanem, tak, showmanem, ale że też no w tym świecie filmowym sobie radzi. Zresztą 2 lata temu odebrał Oscara za rolę drugoplanową w Dallas Buyers Club. No cóż, rola Oscara, rola Jokera ogólnie to jest taka też... No ciekawa, tak, rola, bo wszyscy mają w pamięci gdzieś tam Heatha Ledgera, który no, zagrał też, wydaje mi się, że jedną właśnie z najciekawszych kreacji jako Joker. I o ten Joker Jareda no, jest taki troszkę ekscentryczny. Tak naprawdę no zobaczymy, tak, dopóki nie zobaczymy filmu, nie ma się za bardzo jak, myślę, że do tego odnieść. A ty będziesz chciała obejrzeć?
0: Tak, jak najbardziej tak.
1: No dobrze, no to w takim razie po tych małych perturbacjach telefonowych zapraszamy ponownie do posłuchania dobrej muzyki, kawałka Running, który również pojawiał się w Walking Dead. Słuchajcie z nami.

0: Witamy ponownie. To jednak był Hozier. Taka mała pomyłeczka, ale ogólnie piosenka fajna.
1: To mój błąd. Błędy realizacyjne się zdarzają. Tak, ale mamy nadzieję, z tego co się dowiedzieliśmy aktualnie, okazuje się, że mamy no całkiem rekordową słuchalność, co jest dużym powodem do radości. Dziękujemy wam za to, że uczestniczycie z nami w tworzeniu tego małego projektu i przypominam, żeby lajkować dziewczynom fanpage, tak? Przypomnijcie, jak się nazywa?
0: Studencka Popkultura. Bardzo dziękujemy, że jesteście z nami. Będziemy wdzięczne za wszelkie opinie, pomysły, cokolwiek po prostu nam napiszecie. Naprawdę za wszystko jesteśmy bardzo wdzięczne. Powoli już nasza audycja zbliża się do końca, ale chcieliśmy jeszcze powiedzieć o dosyć ciekawym, myślę, że bardzo ściśle związanym z popkulturą wydarzeniu, które ostatnio miało miejsce w Polsce, czyli Festiwalu Fantastyki Pyrkon, który po raz kolejny odbył się w Poznaniu. No to jest tak naprawdę taka gratka dla wszystkich ludzi związanych z cosplayami, z komiksem, youtuberzy tam nawet byli, tak? Więc naprawdę cała taka, no cała śmietanka ludzi, takich właśnie pozytywnie zakręconych. No i też właśnie na tym Pyrkonie ogłoszono Tomasz Bagiński, który jest autorem takich dzieł jak na przykład właśnie Legendy Polskie Smok, czy też Twardowski, tak, które tutaj powstały na zlecenie Allegro i okazały się wielkim, myślę, hitem.
2: I co warto powiedzieć, można je znaleźć na YouTubie.
0: Dokładnie, więc za darmo, że tak powiem, no można je sobie tak obejrzeć. Tak naprawdę no film polski głównie zwykle kojarzył się z komediami romantycznymi, ewentualnie jeszcze jakieś kino lat 90., tak? Kino takie bardziej, że tak powiem, gangsterskie.

0: Bagińskie. Ale myślę, że patrząc na dzieła Bagińskiego, mamy nadzieję na jakiś fajny projekt właśnie pełnometrażowy, fantastyczny. Mogliśmy zobaczyć, że po prostu Polacy również umieją tworzyć takie rzeczy, naprawdę bardzo fajne, po prostu tutaj fantastyczne, tak? No fajne, fantastyczne właśnie filmy, tak? Filmy czy takie krótsze, dłuższe, no nie wiem, zobaczymy jak to będzie. Mam nadzieję, że właśnie już wkrótce, tak? Już niedługo, może już też w przyszłym roku okaże się właśnie, że do kin wejdzie długometrażowy film polski właśnie, fantastyczny, taki naprawdę na poziomie hollywoodzkim.
1: Tak, jeżeli mowa o polskich twórcach, to ostatnią książką z motywem kosmos będzie Gwiezdny Wojownik, Działko, Szlafrok i Księżniczka.
0: Tytuł ciekawy.
1: Tak, jest to książka autorstwa Katarzyny Bereniki Miszczuk, którą możemy kojarzyć z różnych książek, na przykład Jadwiga, Wilczyca, Druga Szansa, Szeptucha. I rzecz dzieje się w roku 2463 po Wielkiej Wojnie Religijnej, kiedy Ziemi zagraża asteroida i grupka na pewno nie ochotników musi wyruszyć bardzo już starym statkiem kosmicznym, żeby zapobiec katastrofie.
2: Takie parszywa dwunastka w kosmosie, tak?
0: Cosmos Edition.
2: Skrzyżowana z, jak to się nazywało? Armageddon z Bruce'em Willisem?
0: Tak,
2: i z Liv Tyler,
0: Armageddon.
2: Jeszcze zanim była Arweną. Mm-hmm.
0: Dokładnie, tak.
1: Na pewno jest to książka bardzo humorystyczna i co można powiedzieć jeszcze o niej więcej, dzieje się całkiem sporo, chociaż też akcja nie posuwa się na początku za bardzo do przodu. Bardziej przedstawia się postaci w niej, można powiedzieć. Mogę powiedzieć tylko tyle, że warto ją przeczytać, jeżeli jest się fanem twórczości tej autorki, ponieważ humor jest bardzo podobny do jej innych książek.
0: Czyli kolejne takie polecamy, tak? Czyli po cyklu powiedzmy Polacy potrafią, tak?
1: Tak.
0: Jeśli chodzi właśnie o kwestie fantastyki, literatury fantastycznej, właśnie też filmu fantastycznego. No myślę, że to fajnie, tak? Że Polacy, szczególnie młodzi Polacy się rozwijają. No i zajmują coraz śmielej właśnie miejsce, tak? W światowych rankingach, jeżeli chodzi o kinematografię, jeżeli chodzi o pisarstwo, jeżeli chodzi tutaj o realizację zdjęć, tak, produkcję, no myślę, że po prostu za kilka lat będziemy mogli z dumą powiedzieć, że tak, jestem z Polski, tak, z tego kraju, który zrealizował na przykład, nie wiem, myślę, że na przykład wiele osób też chyba uważa, że Bagiński na przykład powinien wziąć się za Wiedźmina, który po sukcesie, tak, wielkim światowym gry komputerowej, no to wiele osób właśnie liczy i chyba nawet ma być, są plany odnośnie.
1: Też słyszałam o tych planach.
0: Tak, więc no zobaczymy, może właśnie faktycznie będziemy mieli naprawdę taki film, którym no na arenie międzynarodowej będzie można śmiało się tutaj pochwalić. Teraz jeszcze jedna przerwa muzyczna, a po tej przerwie dowiecie się, czego możecie się spodziewać w kolejnej audycji, tak? Czyli już za tydzień w środę. Słuchamy teraz piosenki Running, tej, która miała polecieć ostatnio. Zostańcie jeszcze z nami.

0: I witamy dzisiaj po raz ostatni po kolejnej przerwie muzycznej. Chciałybyśmy oczywiście serdecznie podziękować za to, że byliście z nami, że nas słuchaliście. Zapraszamy bardzo na naszą stronę, tak, na Facebooku, na Studencką Popkulturę. Dawajcie też znać, może są jakieś specjalne seriale, filmy lub książki, o których chcielibyście, żebyśmy opowiedziały, tak, w przyszłości. Naprawdę jesteśmy otwarte na wszelkie sugestie. Zachęcamy oczywiście, tak, do lajkowania, do śledzenia naszego fanpage'a. Powiemy teraz też troszkę o tym, czego spodziewać się w przyszłym tygodniu. W przyszłym tygodniu poruszymy też temat taki dosyć też, no, bardzo ściśle związany z popkulturą, które są festiwale muzyczne. Akurat w Polska zbliżają się, tak, wakacje, więc no tutaj akurat w Polsce tych festiwali jest naprawdę od groma, jest z czego wybierać, więc postaramy się wam trochę przybliżyć, jakie gwiazdy, w jakiej po prostu tutaj częściach Polski, kiedy będzie można tutaj spotkać.
1: A jeżeli chodzi o motyw książkowy, możemy się spodziewać wizji świata w przyszłości. Będą to naprawdę przeróżne wizje świata ukazane książkowe.
0: No i myślę, że jeżeli chodzi właśnie o wizję też świata, tak, za no, kilkanaście dobrych lat, skupimy się również na filmach, który ten temat poruszał. Więc jeżeli macie jakieś swoje ulubione, no to również dawajcie nam znać na fanpage'u. No a my dzisiaj już dziękujemy, żegnamy się z wami, zapraszamy do słuchania nas w przyszłym tygodniu, również o godzinie 16.30, środa, zapamiętajcie, radiosar.pl.
1: Do usłyszenia.
0: A dzisiaj były z wami Marta oraz
1: Agata.
0: Dzięki, że z nami byliście. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: Prima aprilis.
1: Rzekło oko.
0: Panowie, piszcie swoje życie.
2: Proszę jednak nie bazgrać. Na margines nie wyłazić.
3: Nie wyciło na rynku narkomensku.
4: Proszę pisać należycie.
0: Oko, jednak masz świadomość,
4: że pisać jest trudno.
2: Ale...
0: Nie traktujcie jednak notatek.
2: Jak gdyby były?
4: Nie!
2: Jak gdyby były?
4: One and two and three and four. One and two and three.

deszcz, może przez tą mgłę, ale w każdej twarzy ciągle widzę cię. Wśród turystów rynek tonie znów. Ktoś zakrzyknął głośno, błysnął flesz. Na gołębi twój płaszcz zaczepił mnie w wystawowym oknie.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

Wisłą, jak perła między wzgórzami. Swoistym pięknem nam zabłysnął ryneczkiem z kamienicami. Na środku rynku jest studnia, na kamienicach atyki. Wszystkie budynki w słońcu południa lśnią jak nowiutkie buciki.

piekarni przy rynku pieką, w kształcie kogutku bułeczki. Przy kramach kupisz miód i mleko, jabłka, orzechy, porzeczki. Powyżej kościół jest wzniosły, stąd strzeże Bóg miasta strony, a jeszcze wyżej pejzaż podniosły, krajobraz wzgórz zielonych.

przyjeżdżają w to miejsce ludzie dla piękna miasta wzgórz ciszy, by oczy nacieszyć, nacieszyć po trudzie, nerwy stargane wyciszyć, napoić duszę pejzażem, co jest jak balsam kojący, stanąć przed łąki wielkim ołtarzem, by wchłonąć opar pachnący.

choć przyjdzie czas stąd odjechać, bo szkoła, bo dom, bo praca. W sercu będziemy zawsze czekać i znów będziemy tu wracać, gdzie kameralne zacisze, oaza zdrowia, spokoju. I znowu kartkę zaraz napiszę, szukam wolnego pokoju.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

widok z balkonu willi w Lanskoronie. To panorama bitwy zwyciężonej, pola przez które nie popędzą konie, póki nie będzie zboże wykoszone. Na pochyłościach rozłożone paski, żółto-zielone wstążki od orderów, których nie noszą jedyne oklaski, to skrzydła wrony wśród zboża szpalerów.

Stół nakryty wyostrza łyżki profil, a cerata pod nią błyszczy się w kratkę. Kształty i wzory, dla których chlorofil to jest dzbanek na miętową herbatkę. Widok na stronę dojrzałej przyrody przesila się w oku w nawałnicę ziół. Dmą aromatów przezroczyste kłęby rozległa forpoczta wyplecionych pół.

stroma uliczka wiedzie do piekarni. Stygnie na półkach owoc żmudnej pracy. Młoda dziewczyna sypie dla ptaszarni pachnące okruchy z resztek na tacy. Z okien piekarni zapach się roznosi, jaki znajdziecie w dawnych wspomnień niebie. Wchodzisz do środka, no bo aż się prosi spełnić marzenie o prawdziwym chlebie.